0: pół.
1: Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję co dwa, cztery. Hajdawery, wóz, maniery, krusz, strawberry, kusz, kusz, aż nie powygi na paluszku, na łóżku. Clinton, George'a, nie, bush, bush, pada, bery, bery, i funk ci do mózgu.

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, gdzie jest tu berbery? Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da, nie ryczek emery, to numery na lewe papiery bija.

now, baby. Let's play. Let's play now.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Śniabej tych skrajnie z lewej, śniabej tych skrajnie z prawej. I jaj w ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol na prawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, wyłodreć pasz mentalny kart.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na

I'm gonna see you next time.

0: tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.
1: Dziękujemy. Dobranoc.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Play. Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

0: Muzyczne dna. Dobry wieczór, miły słuchaczku. Tu książę Edward. Jest środowy wieczór. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji na żywo w Radiu Cenzura. Audycja nazywa się Muzyczne DNA. I jest to taki koncept, że jest to muzyczna audycja, rozrywkowa, dla relaksu. Jak to w środowy wieczór, przystanek na mini weekend po środku tygodnia. I nie jestem sam w tej audycji, jest zawsze gość i razem z gościem przygotowujemy po trzy utwory na głowę. Jeden z czasów przodków, tak zwany jeden z czasów młodzieńczych wyborów, aż po coś relatywnie współczesnego. I w ten sposób przy muzycznym ognisku, w świetle jego właściwie, pod mikroskopem, sekwencjonujemy sobie właśnie te próbki. I dziś jest ze mną etatowy kolaborant. Nie bójmy się użyć tego słowa. Don Roberto, halo, halo.
1: Halo, halo. Nie bójmy się, ale nie lubimy. Nie lubimy.
0: Współpracownik, jeśli wolisz. Współpracownik służb specjalnych. To już lepiej, tak? To już
1: brzmi. Już jest mucz buta.
0: Okej.
1: Więcej mydła. Pasło.
0: Roberto podrzucił listę swoich przebojów tuż przed audycją, żeby suspensu stało się zadość. Nie wie, co u mnie w ogóle i tak sobie właśnie w takiej atmosferze zaskoczenia, suspensu i nieufności w dzisiejszej audycji sobie rozpoczniemy. O! Don Roberto, jako pierwszeństwo, jako gość masz zwykle pierwszeństwo w rozpoczęciu. O! Co nam dziś przyniosłeś?
1: No dobrze. Ja przede wszystkim się przywitam tak porządnie. Dobry wieczór tobie i słuchaczkowi.
0: Dobry wieczór. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. Etykieta widzę.
1: Ja dzisiaj tutaj pojechałem klasyką. No zacznę od pierwszego czarnoskórego wykonawcy, który zaistniał gdzieś w mojej świadomości. I myślę, że to był taki właśnie akceptowany też w Polsce już jeszcze w latach 70. myślę.
0: W jakim muzyk, sensie akceptowany.
1: Przedarł się mimo. W takim, że cenzura go nie.
0: Okay.
1: Jakby nie hamowała i jakby ta muzyka. Te piosenki, ta trąbka funkcjonowała. On też chyba był przecież, odwiedził w Polskę. Więc tak mi się wydaje, nie jestem pewien, nie chcę tutaj...
0: Sprawdzimy to, zweryfikujemy te dane.
1: Wydaje mi się, że na jakimś Jazz Jambory był. Natomiast Wikipedia nic o tym nie mówi. Musiałaby podawać listę miliona koncertów, co jest...
0: Może odwrotnie, widzisz. Mogłeś zapytać AI. No, ja nie rozumiem w ogóle. Skąd takie rozterki w dzisiejszych czasach, Roberto?
1: O, AI. To zależy, wiesz... czy ufamy, no ja myślę, że jeśli ktoś chce pogrzebać, to sobie będzie grzebał. Chodzi generalnie o Louisa Armstronga.
0: O, i człowieka pierwszego na Księżycu,
1: wielki,
0: tak?
1: Tak, nie.
0: Słynnego kolarza.
1: Urodzony w 1901 roku, czyli już ponad 125 lat temu. I zmarły w 71 roku amerykański trębacz i wokalista jazzowy. No jest w dostał się do Rock and Roll Hall of Fame. No i co? No, grał, śpiewał.
0: Grał, śpiewał.
1: Można powiedzieć.
0: Tak, w skrócie, całe życie tańczył, śpiewał, recytował.
1: No nie, no to jest tak duża postać, że w ustach mi już zaschło od jakby czytania. Powiem tylko tyle, że jeśli dla miłośników jazzu, na pewno nie jest to obca postać.
0: No absolutnie. No.
1: A dla niemiłośników jazzu jest to z kolei postać, która na swój sposób uchyliła drzwi do tego jazzu wielu osobom i poprzez tego Louisa Armstronga i poprzez ten jego cudowny świat. Jakby poszli gdzieś dalej w tą muzykę, w muzykę też czarną, czyli w bluesa, w jazz.
0: Widzę, że takie zdradzasz tutaj takie tęsknoty jazzowe, Roberto. Tak jak nie możesz sobie posłuchać w domu, tak.
1: No, to widzę, tak, że byłem na festiwalu i nie byłem na festiwalu, nawet na paradzie nie byłem.
0: No właśnie, byliśmy nieopodal jazz festiwalu w Bali The Hope, w sąsiedniej wiosce. No ale pogoda jakoś tak nie sprzyjała i poza tym prognozy tłumów w tym roku. Jest to taki mała miejscowość, która no niewiele ludzi może pomieścić, a podczas mojej tutaj bytności w ciągu ostatnich kilku lat widziałem, jak ten festiwal rozrasta się z roku na rok i no, ten rok był chyba jakiś przełomowy. Zostało otwarte jakieś pole namiotowe dla ludzi przyjezdnych, ale nie wiem, nie miałem okazji w ogóle sprawdzić, bo nie pchałem się nawet. Przejechanie przez Bali The Hope graniczy z cudem w tym czasie, ale tak, to taki jazz festival z fajną paradą, właśnie z koncertami w różnych miejscach, w różnych lokalnych pubach, jak i też troszkę większych miejscach. Jak taka lokalna, no to nie jest remiza, jak oni tutaj mają w Irlandii takie, jak się ten hall nazywa. Jest w zasadzie w każdej osadzie ludzkiej tutaj w Irlandii. Jest taki budynek, w którym lokalna społeczność może się zebrać z różnych okazji.
1: No jest takie center.
0: Może mi się przypomni. No, takie polsko-angielskie jakieś przerwy w tłumaczeniu. Ale nie o tym, nie o społecznościach lokalnych, tylko o Louisie Armstrongu, słynnym kolarzu.
1: Kosmicie.
0: Afera dopingowa zakończyła jego karierę, dlatego musiał chwycić za trąbkę. I w mojej świadomości też chyba istnieje jakby dzięki tej piosence, która za chwilę poleci, ale no, ma też swoje miejsce takie troszeczkę szersze, ale z kolei nie solo, a w duecie z Ellą Fitzgerald. Jest taka płyta, która po prostu będzie w mojej kolekcji również w postaci winylowej, bo taka bardzo przyjemna. Bardzo przyjemna, pełna fajnych piosenek na duet Louis Armstrong i Ella Fitzgerald. Ale tutaj solo, Roberto, przyniósł dzisiaj pana Armstronga solo w piosence.
1: W piosence What a Wonderful World. Cóż za cudowny świat.
0: To tak wiosennie czuję, coś tutaj powiało. Powiało wiosennym optymizmem. To lecimy. What a Wonderful World. Louis Armstrong w Radiu Cenzura.

0: Louis Armstrong. What a wonderful world. Jakiś to cudowny świat, jak tak wszystko zakwitnie na wiosnę.
1: Tak.
0: Pamiętasz, który...
1: Zgadzam się. To ten kawałek, nie dość, że przypomniał mi, tak jak powiedziałem, to był pierwszy ten obcy, pierwszy ktoś z innego świata.
0: A nie Michael Jackson?
1: Jeszcze to jest jeszcze, wiesz, u babci na czarno-białym telewizorze takim, który miał większą obudowę niż ekran. To taki, wiesz, wydaje mi się, że też najpierw słyszałem właśnie w polskim radiu, w pierwszym programie, bo tam też były, wiesz, trzy kwadranse jazzu, czy coś takiego.
0: Wow, nasiągałeś jazzem od małego, tak?
1: No wiesz, to radio, pamiętam, że u dziadków jakby, no było, wiesz, obecne. Telewizja też, oczywiście, ale mało pamiętam telewizji. Może dlatego, że też już wygenerali mnie wtedy spać, bo szły filmy dla, wiesz, dla dorosłych i...
0: Kino nocne. No ja natomiast do swojej kolekcji dodam płytę Ella i Louis, po prostu Ella and Louis z 56 roku, 1956, żeby nie było. Mieli taką właśnie fajną płytę w duecie, później jakieś były chyba, było odgrzewanie, było Ella and Louis again w 57, ale ta pierwsza wersja, ta pierwsza oryginalna płyta, zestaw bardzo, bardzo fajnych kawałków. To natomiast ten numer, no nie wiadomo, ale na pewno wcześniej chyba Wonderful World, wiecznie uśmiechnięty Louis Armstrong, po co zdrościć?
1: No nie, niezły vibe.
0: Dokładnie. No też widzisz, też tak jakoś wiosennie uderzyłem dzisiaj, żeby nie było, pływanie synchroniczne mamy dzisiaj w audycji. Przynajmniej w tym przedziale, w przedziale muzyki przodków, bo tu się jeszcze, miły słuchaczku, znajdujemy. Roberto wygrzebał Louisa, natomiast ja pojadę tak nieco cyklem pewnym, konsekwentnym, cyklem, który zaczął się być może w poprzednim odcinku z piosenką napisaną przez... zaśpiewaną przez Zauchę Andrzeja, natomiast napisaną przez Wojciecha Młynarskiego, i Wojciech Młynarski właśnie postanowiłem, że poleci dzisiaj z szerokiego dorobku. Trudno wybrać tak hop-siup coś, co reprezentowałoby albo... No nie wiem, no naciągnąłem troszeczkę temat, bo myślę, że inna piosenka mi się bardziej kojarzy z dzieciństwem i z Wojciechem Młynarskim, natomiast no chciałem być taki właśnie wiosenny też troszeczkę, chciałem...

0: się to zrobić.
1: No dobrze, to pędź, bo no, wiesz, piosenka druga, ja jeszcze chwilę pogadam, żeby dać ci troszeczkę czasu na zrobienie tej małej czarnej. A dla ciebie, miły słuchaczku, mam piosenkę, taki właśnie wiosenny apel pana Wojciecha Młynarskiego, zaśpiewany osobiście przez niego, jego własny tekst, bo on tak miał, tak pisał swoje piosenki po prostu. A że artystą był płodnym, to pisał te piosenki nie tylko sobie, jak jakoś rzekło wcześniej, i Andrzej Zaucha dostał piosenkę od Wojciecha Młynarskiego i wielu innych artystów również. Nie będę się silił na ich wymienianie. Posłuchajmy piosenki, wiosenny apel. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. W Radiu Cenzura.
2: Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezwzględne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię. Nie sam przecież cierpię.

Wojciech Młynarski. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre, niedrobne. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Taka właśnie wiosenna troszeczkę piosenka, ale dlaczego też ona? Ponieważ cytat z niej zapadł w mojej pamięci na zawsze i wypływa w takich różnych ciekawych sytuacjach. Cytat z cyklu A teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Pamiętam jak dziś, byłem mikroskopijnym młokosem, kiedy ten tekst wrył mi się w pamięć. Prawie że wylądował na liście utwór w czasach w góralskich lasach. Byłby nieco dłuższy, no ale wiosna i to solo muzyczne, więc padło na tą piosenkę. I to jest zestaw na, że tak powiem, przedział muzyki przodków w dzisiejszej audycji. Zrobię mały sprawdzian. Echo Robert, jeszcze go nie ma. Także, co by tutaj, o czym by tutaj pogadać, miły słuchaczku? O jazz festiwalu troszeczkę wspomniałem.

0: Nie wspomnieliśmy, że Roberto miał właśnie, no tak trochę nie wprost wspomnieliśmy, że Roberto miał okazję, ja miałem okazję spotkać się z nim twarzą w twarz podczas ostatniego majowego weekendu, właśnie taka majówka, stąd te wiosenne piosenki, myślę. Była okazja, żeby uruchomić grilla tradycyjnego, była okazja, żeby zasiąść przy ognisku. Ale jeden tylko taki wieczór był miły, resztę niestety pogoda troszeczkę popsuła, ale za to ten jeden wieczór był naprawdę magiczny. W którymś momencie wyszedł księżyc nawet, było bardzo cicho, nic się nie ruszało, nawet listek się nie poruszył. Także prawie, że było słychać ten księżyc, ale odbijał się bardziej w tafli oceanu, którą też właśnie ze stanowiska, przy którym siedzieliśmy sobie przy ognisku, było wszystko to pięknie widać, ale to jest radio i szkoda, że państwo tego nie widzą.
1: Pięknie,
0: prawda? No widzisz, musiałem wypełnić tą pustkę. Kawa.
1: Jaką pustkę?
0: Kawa zaparzona, Roberto.
1: Tak, kawa zaparzona.
0: Doskonale. Słyszałeś chociaż troszeczkę piosenkę, czy tak słuchałeś czajnika bardziej?
1: Czajnika musiałem słuchać, ja zresztą cały czas mam problem, żeby cię słyszeć w słuchawkach. Na zewnętrznym świecie film teraz leci, więc nie ma tak, żeby sobie puszczać.
0: Cisza, jak w bibliotece. Żeby nie było, żebyś nie był niedoinformowany, widzisz, Wojciech Młynarski, dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę, to tak, widzisz, bardzo.
1: O!
0: Tam właśnie. Ja mówiłem słuchaczkowi,
1: że
0: spośród tych różnych piosenek wybrałem tą, bo tam wiesz, bardzo dobry, no, to będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. I tak właśnie przeżywałem troszeczkę podczas tego solo. Bardzo fajne aranżacje, to są tak kosmiczne czasy. Te dziewczyny, który to jest rok, żeby nie skłamać, 1968, żeby nie było. Druga płyta chyba.
1: No dobrze.
0: Dorobku Wojciecha.
1: To piękny kawałek, tak.
0: Piękny, no.
1: Ale to czekaj, to już poleciał twój drugi kawałek?
0: Nie, pierwszy.
1: Pierwszy.
0: No, z czasów muzyki przodków, Roberto. Wszystko okej.
1: Okej, bo ja tutaj...
0: Zgubiłeś się w czasoprzestrzeni.
1: Zgubiłem się.
0: Wyskoczyłeś, widzisz,
1: w czasoprzestrzeni, ale już się odnajdujemy w 1994 roku.
0: Okej.
1: Pamiętam, byłem w kinie ze swoją ówczesną miłością. W kinie byłem na filmie Urodzeni mordercy. To był 80 czy 94 rok.
0: Bardzo romantyczny film.
1: Bardzo pojechana wizualnie i muzycznie. I o ile jakby film może nie przeminął gdzieś z mojej świadomości, ale na pewno nie jest tak wyrazisty jak muzyka z tego filmu, cały soundtrack. Ja dzisiaj wybrałem L7, dlatego że może oni są mniej popularni, chociaż są popularni. Ale soundtrack się zaczyna pięknie i no jest to to warte posłuchania, odnalezienia, wygrzebania, jeśli ktoś tego nie zna.
0: To jeden z takich soundtracków klasyki tak zwane. To były też czasy, lata 90, czyli no, ta nasza młodość, jak to się rzekło, ale w tych czasach kilka takich kultowych ścieżek dźwiękowych
1: Ja powiem tylko
0: zapisało
1: tak,
0: się z pamięci.
1: Na ścieżce film otwiera w ogóle Leonard Cohen z kawałkiem Waiting for the Miracle. I też jest piękny ten kawałek i pięknie wchodzi z tym filmem i bez tego filmu. Później jest L7, Shitlist i tego posłuchamy dzisiaj wieczorem. Dla kontrastu. Później Dan Zanes, później Patti Smith, później Cowboy Junkies, później Bob Dylan, Dune Eddy, Nine Inch Nails, Route 666, Totally Hot, Patsy Cline, Peter Gabriel and Nusrat Fateh Ali Khan, James Addiction.
0: Mówić w językach, Robert.
1: To jest po prostu AOS, Russell Means, Dr. Dre, Juliet Lewis. To jest po prostu. Ścieżka dźwiękowa pełna rozwala system. Ja nie pamiętam, ja pamiętam, że nie całą ścieżkę lubiłem, jakby z czasem po latach odkryłem te późniejsze utwory, których może nie tyle polubiłem, co odkryłem utwory, których wcześniej nie lubiłem. O.
0: No proszę. Bywa tak, czasem tak jest. Że powiedzmy podczas pierwszych odsłuchań płyty zwykle układa się jakaś hierarchia utworów, są te, które wpadają w ucho od razu i takie czasem się zdarza taki, że a potem
1: i tak i tutaj jeszcze jakby no proponuję sobie wyszukać całą ścieżkę, może zobaczyć film, to już zależy, bo to jest film o ludzi, dla ludzi, którzy...
0: O mocnych nerwach.
1: O mocne nerwy, tak.
0: Kino nocne.
1: Może już teraz to inaczej wygląda, ja nie jestem... No, byłem poruszony i jestem poruszony.
0: Był to film, który poruszył nie tylko ciebie, Roberto, pamiętam z tamtych czasów, że... No... odbyła się dyskusja, publiczna dyskusja na ten temat. Czy jest to właśnie, czy gloryfikacja przemocy mająca miejsce w tym filmie powinna być właśnie wyrazem artystycznym. Rozumie pan. Można by Kałużyńskiego zaprosić. Nam to wyjaśnił.
1: Tak, ja jeszcze tylko się... Muszę, wiesz, tutaj wrócić na tory swoje, bo muszę powiedzieć to, co muszę powiedzieć.
0: No dokładnie.
1: Posłuchamy zespołu L7, czyli w sumie żeńskiej formacji w całości. Cztery panie. Trzecia pani na perkusji teraz jest, a wcześniej nie było jej.
0: Działają do dziś?
1: Tak, siak. Wiesz co, ponoć tak, ponoć grają, ale nie widzę tutaj, myślę, że gdzieś tam przez to, że była jakaś tam rotacja, ktoś tam, no na 2000 roku się kończą tutaj jakieś, chociaż 2014 obecnie, czyli jest jakaś taka pani Jennifer Finch i Demetra Plakas. Mm-hmm. Jakby sekcja
0: niosą flagę.
1: Sekcja basowo, wokalna, perkusyjna gdzieś tam funkcjonuje dalej, może z nazwą tylko, a no ale tak czy siak, zespół utworzony w 85 roku, w 94 roku film otworzył Hall of Fame dla tego zespołu, myślę, bardziej na świecie niż tylko w Stanach.
0: No jak pamiętam ten zespół z tamtych czasów.
1: Najbardziej, no, najbardziej spektakl, jednym z najbardziej, no to się co, w 91 grali razem z Pearl Jam, Red Hotami, Nirvaną i Rage Against the Machine. Więc no kobitki sobie troszkę po pomuzykowały ze śmietanką.
0: No taki kalifornijski żeński rock and roll po prostu, tak? A może nawet punk rock bardziej, bym powiedział.
1: No tak, to jest taki bardziej punkowy zespół. No ale mają tam więcej kawałków, moi znajomi z tamtych czasów. Pamiętam, że ktoś tam był zafascynowany. My posłuchamy kawałka pod tytułem Shitlist. No i no, łatwo się domyślić, co on znaczy, natomiast posłuchajcie.
0: Zespół L7 w Radiu Cenzura.
1: L7.

0: Tak się kończy słowo daje. L7, shit list. Myślę, że każdy z nas ma taką listę gdzieś w pamięci. A może na piśmie nawet. Z przytupem, taki utwór z przytupem. Mam nadzieję, że mocny jak kawa Don Roberto. Halo, halo. Zatopił się, zatopił, zatonął w kawie, zatonął w kubku kawy nasz Don Roberto. No tak, coś dzisiaj w tym laboratorium tak pustawo. No ale cóż, znowu sam będę robił. Co zrobić? Sam będę robił. Okej, tak wygląda na to, że troszeczkę i w tym przedziale się zsynchronizowaliśmy z Don Roberto, bo też krótki utwór będzie ode mnie i też będzie trochę taki ze sfuzowanymi gitarami, jak to się mówi. A artysta w zasadzie, no nie wiem, artysta chyba jednej płyty. Artysta, który bardziej poszedł w stronę sztuk wizualnych, został reżyserem teledysków, a nawet ich uczestniczył chyba w jakichś filmowych produkcjach. Liam Lynch, bo o nim mowa, to amerykański artysta, no już nie młodzianin, wtedy w tej piosence, w tym teledysku był młodzianinem, myślę. Ale taka ciekawa historia, no bo pojechał na studia do Anglii, na studia do szkoły, która została założona przez niejakiego Sira Paula McCartneya, Liverpool Institute for Performing Arts, w skrócie LIPA, takie studia, lipne studia troszeczkę. Ale studiował tam Liam Lynch. Słyszałeś o takim człowieku, Don Roberto? Liam Lynch?
1: Jak?
0: Liam Lynch.
1: Nie.
0: Chyba nie, no pewnie nie. Może jak usłyszysz piosenkę, to przypomni ci się. A może nie, kto wie. Ale ten kawałek, no po prostu króciutki też. Tak jak wiosenna i letnia noc. Tak mówiłem słuchaczkowi, wiesz, zsynchronizowaliśmy się tutaj też, bo niedługi, a też dość żwawy utwór. I myślę, że posłuchamy sobie, a potem jeszcze parę słów na jego temat. To będzie Liam Lynch i United States of Whatever w Radiu Cenzura.
2: Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. Then this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? And I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, and I'm like, yeah, whatever.

0: krótko i na temat. United States of Whatever. Liam Lynch. Piosenka napisana podobno w śródnocnej ciszy. Zerwał się właśnie z takim wersem w głowie. United States of Whatever. I w parę minut nagrał właśnie. Szybki utwór, który wylądował w Księdze Rekordów Guinnessa nawet, właśnie z powodu tego, że był taki krótki, najkrótszy utwór, jaki trafił na brytyjskie listy przebojów. Coś w ten deseń. No wyprodukował takie teledyski dla takich gwiazd jak Foo Fighters, albo Tenacious D, albo Queens of the Stone Age, albo Royal Blood. To wszystko rzeczy, które mogłyby tutaj polecieć spokojnie. I co jeszcze ciekawego na temat Liama Lynch'a? Aha, że bas w tym utworze. To ciekawa rzecz jest. To się widzisz, dowiedziałem dzisiaj przypadkiem, dokonując tak zwanego researchu. Czy zgadłbyś, skąd pochodzi linia basowa w tym utworze? O ile miałeś okazję go słyszeć w ogóle, Don Roberto.
1: Wiesz co, słyszałem, ale nie całość generalnie.
0: To jest linia basowa z LA Woman, Doorsów. Tylko troszkę taka właśnie sfuzowana, jak to się mówi. Troszkę przybrudzona. Przesterem, takimi pokrętłami, którymi gitarzyści kręcą ciągle w poszukiwaniu swojego brzmienia. Tak. To taki, tak krótko Liam Lynch. Ta piosenka wylądowała na albumie Fake Songs w roku 2003. On był autorem jakiegoś chyba, jeden z gwiazdorów, może nie gwiazdorów, ale ludzi, którzy pojawiali się na MTV, miał tam swój zasłynął tak, w takim show kukiełkowym, to może mało powiedziane, Sifi and Oli, po prostu skarpetkowe postacie podczas właśnie studiowania w szkole pana McCartneya, właśnie zaczął tworzyć ten serial komediowy, czy też taki, no nie wiem, sketch show w zasadzie z kukiełkami. Prawdę mówiąc, nie widziałem, musiałem to sprawdzić. Ale to gdzieś wylądowało w MTV, no i tam też później zobaczyłem teledysk do United States of Whatever. Tak, dobrze jest mieć taki stan właśnie w głowie czasem. I ten, tak właśnie szybciutko przelecieliśmy, widzisz, przez przedział młodzieńczych wyborów, Don Roberto. I hop, siup, i oto jesteśmy w teraźniejszości, na tej linii czasu. Dziś wieczorem, środowy wieczór, w Radiu Cenzura, my w audycji. I co o tobie tak jakoś tkwi muzycznie w głowie? Tu i teraz.
1: No to jest dosłownie wzięte tu i teraz, więc
0: choć nazwa zespołu sugerowałaby troszeczkę coś innego
1: jak 100 lat temu, nie?
0: No, co najmniej.
1: Usłyszałem dzisiaj też takie w moim radiu, którego słucham. Usłyszałem takie zdanie do jednego z prowadzących, że po co tutaj sięgać, takie stare jakieś nudy tutaj pokazywać, stary, nudny zespół. I pan się ewidentnie, znana dosyć postać radiowa, ewidentnie się wkurzył i powiedział, że proszę do mnie nie pisać, jeśli według pani jest to nudny zespół. Proszę mi pokazać drugi taki zespół, który tyle lat potrafi nie być nudny i umieszczać co jakiś czas swoje po prostu nowości na szczytach list. I mowa tutaj o Rolling Stonesach, którzy zapowiedzieli wydanie płyty, a...
0: Co ty mówisz? Jeszcze
1: wczoraj
0: jeden.
1: tak. A
0: Wow.
1: wczoraj puścili dwa kawałki w eter, w świat.
0: Z tej przyszłej płyty, tak?
1: Z tej nowej płyty, tak. I jeden
0: Aha.
1: z tych kawałków sobie tutaj zaprezentujemy i ja po prostu już się podzielę ze słuchaczkiem takim czymś, co miało swoją premierę ponad dobę temu.
0: O, oh, wow.
1: No.
0: Gorące bułeczki. Gorące bułeczki.
1: Bardzo, bardzo świeże. I co? No, no powiem tak, że miałem okazję przesłuchać. Ja tutaj nie chcę jakby tego oceniać, bo to jest, o gustach się nie decyduje. Znaczy się nie ocenia się gustów. Natomiast bardzo mi się podoba brzmienie, stare brzmienie w tym kawałku. Takie, myślę, że to są tacy ludzie, którzy mogą powiedzieć, a okej, okay, zróbmy to po staremu i okej, okay, i oni to robią, bo wiedzą, jak pamiętają, jak się robiło po staremu.
0: Myślisz,
1: są
0: myślisz,
1: z
0: że pamiętają?
1: Czasów, kiedy... Myślę, że tak, myślę, że tego się nie zapomina, że to jest tak, jak wiesz, jak pamiętasz swoje jakieś tam młodzieńcze rzeczy, w których byłeś na swój sposób dobry, no to wiadomo, że nie osiągniesz może tych samych brzmień, ale czy się tych samych rzeczy, tej samej jakości, ale no oni, można powiedzieć, jakby to powiem ze swojej perspektywy, że oni nie zmienili, nagle nie wiem, nie będąc muzykami, nagle nie zaczęli być ślusarzami, później tam trochę muzykować, później nie wyjechał ktoś z nich do Niemiec na truskawki na rok. Wiesz, o co mi chodzi. Oni po prostu nie wychodzili z tego świata, z tego bąbelka muzycznego i z możliwości rozwoju grania, nawet zmuszeni pewnie przez życie i
0: no
1: wystawne
0: tak.
1: Dosyć i drogie, nie?
0: No tak, no Rolling Stones, kiedy zaczęli swoją działalność? Kiedy jest jakaś pierwsza płyta?
1: Wiesz co, pierwszą płytę, jakby założony zespół jest oficjalnie 12 lipca 62 roku.
0: Wow.
1: No więc 38 i 26, 64 lata.
0: No już nie ma z nami perkusisty, tak? Charlie opuścił nas.
1: Tak, nie ma. Opuścił nas Charlie. Tutaj jest 5 razy więcej do poczytania na samej Wikipedii
0: no tak.
1: niż o Louisie Armstrongu, o samych, no nie ma też zmarłego Jana Stewarta, instrumenty klawiszowe, instrumenty perkusyjne grał od maja 62 do 63, możliwe, że zmarł dosyć szybko. No i Charlie Watts i Brian Jones, gitara, harmonika ustna, sitar, instrumenty klawiszowe, saksofon, cytra, obój, klarnet, flet, harfa, instrumenty perkusyjne, wokal wspomagający i teremin, nie wiem co to jest, jest to instrument
0: teremin to
1: z
0: jest...
1: grupy elektrofonów.
0: Kojarzysz ten taki, co robi takie...
1: Tak, tak,
0: to jest
1: tak,
0: taka
1: ja
0: antena z ręką.
1: Widzę.
0: Ręką.
1: Aha, widzę właśnie to.
0: Ręką się przesuwa i tam częstotliwości jakieś, panie, kosmiczny instrument.
1: Więc no myślę, że posłuchamy sobie dziadków, którzy, można powiedzieć, chodzą na szychtę 64 lata. To jest
0: nomen,
1: coś
0: omen,
1: niebywałego.
0: Pierwsza płyta w 64 roku, 64 lata, widzisz, popatrz.
1: No, ale wiesz, zespół 62, tam wiesz, no i Brian Jones, gitarzysta, już nieżyjący, gitarzysta bluesowy, jakby szukał ludzi do roboty, nie?
0: No,
1: no jest co czytać. Myślę, że nie wiem, czy jakby Dla fanów powiem tylko, albo nie fanów powiem tylko, że jeśli ktoś jest polskojęzyczny i chciałby sobie poczytać, to jest wspaniała biografia autoryzowana przez Rolling Stonesów pana Daniela Wyszogrodzkiego. Więc tytuł, nie powiem jaki jest tytuł. Natomiast sam Daniel Wyszogrodzki został nagrodzony jakoś tam przez Rolling Stonesów samych sobie, że
0: No, proszę.
1: wyróżniony, tak, jest w takim ich, można powiedzieć, prywatnej dalej chyba zażyłości i nie ma otwarte drzwi do nich, bo on to pokazał ten zespół, no, myślę, że dużo głębiej niż komukolwiek i kiedykolwiek się udało. I za to jest cenionym dziennikarzem muzycznym i autorem książek, bo on jeszcze chyba o Bobie Dylanie też zrobił książkę. Ale tutaj zbaczamy trochę z kursu, chociaż pozostajemy dalej w głębokim rock'n'rollu. I tutaj będzie troszkę tak też czarno. Tak
0: Czarno.
1: mam takie wrażenie.
0: Czyli
1: Tak,
0: ślady bluesa w prozie
1: biali, a
0: bluesa.
1: czarni.
0: No tak, no zespół, który w początkach swojej kariery chyba tam spędził sporo czasu na różnych procesach sądowych o plagiat różnych znanych bluesowych standardów.
1: A możliwe, że tak.
0: No nie tylko
1: Tutaj się,
0: oni, to jest
1: no.
0: tak, to początki właśnie. Początki tak zwanego rock'n'rolla mocno właśnie osadzone są w bluesie, często właśnie nawet do takiego stopnia, że żywcem zerżnięte. O. Ale to współczesna produkcja, mówisz, tak? Z najnowszej płyty, która się ukazała,
1: No,
0: ukaże się. Aha.
1: z płyty, która ma się ukazać, nie wiem, czy w czerwcu, czy w maju, czy maj mamy teraz, jakoś tak niebawem ma się ukazać,
0: Fajna, podoba mi się
1: to są dwa
0: okładka.
1: kawałki.
0: Podoba mi się okładka.
1: Nie wiem, czy to jest okładka całości, czy to jest okładka tylko do tego jednego
0: No nie, no widzę,
1: kawałka
0: no ciekawe też.
1: utworu.
0: No, płyta ma się ukazać 10 czerwca tego roku. A na okładce jest taki fajny rysunkowy kolaż, karykatura jakby. Głowa zrobiona z różnych kawałków członków zespołu, czyli, nie wiem, usta Jagera.
1: Tak, kolaż.
0: Kolaż taki.
1: Kolaż.
0: No dobrze, sam ciekaw jestem. Sam ciekaw aż jestem, widzisz, takie świeżynki, no. I co mogę powiedzieć? Znów się zsynchronizowaliśmy, Roberto, jednak, widzisz. Fizyczna obecność w weekend jakoś tutaj zestroiła to wszystko. Ale posłuchajmy
1: Zostroiła,
0: sobie
1: mówisz?
0: Rolling Stones, tak? Rough and Twisted.
1: Tak.
0: Najnowszy hicior. Wcale nie takiego najnowszego zespołu. Rolling Stones w Radiu Cenzura.

0: The Rolling Stones, Rough and Twisted. Grają jak starzy dobrzy Rolling Stonesi, Don Roberto.
1: Ja nie?
0: No tak, no kurde. Całkiem, w sensie, no wiesz, no nie brzmi to świeżo, brzmi to po prostu jak dobry blues, jak praktycznie, jak wiesz, klasyk bluesa od razu. No ciekawe, płyta już się ukazała, czy ma się ukazać, jak to tam wygląda?
1: Płyta, tak jak już się pytałeś, no, bo się pytałeś.
0: No
1: już,
0: tak, no ale właśnie patrzyłem przed chwilą, kiedy ma się ukazać i już sobie wyłączyłem, widzisz, jakoś niedługo ma się ukazać.
1: Niedługo ma się ukazać, tak.
0: Płyta Rolling Stonesów zatytułowana, jak ona jest zatytułowana?
1: Nie wiem, jak będzie zatytułowana.
0: Foreign Tongues, czyli coś w tym stylu. Foreign Tongues, czyli obce języki. Ze słynnym językiem na okładce. Obce języki. Tak, całkiem świeżo. Rolling Stones. Mogliby wylądować w przedziale muzyki przodków, a wylądowali, proszę, na samym szczycie listy.
1: Nie, no jestem w ciężkim szoku, że to tak świeżo brzmi, bo nie da się ukryć, że brzmi to naprawdę świeżo. I
0: jak świeża wiosenna zieleń. No,
1: Jednocześnie jakby
0: gdzieś na polach bawełny.
1: Wystarczająco staro, nie? Jednocześnie wystarczająco staro, tak. To jest coś, co jest urzekające w warsztacie takich dziadków. To jest chyba też to, że no to pewnie miałeś się już okazję przekonać w taki czy inny sposób. Taki stary zawodowiec wsiada do instrumentu, wiesz, i pokazuje taką swoją prawdziwą moc. Ja byłem uczarowany tak na Neilu Youngu na przykład, kiedy siadał do piana, to takie pianoli, czy to były organy, coś takiego. Po prostu na ekranie było zbliżenie jego rąk, jego dłoni na tym pianinie. On po prostu, można powiedzieć, że głaskał te klawisze, delikatnie tylko naciskając na wybrane dźwięki i roztoczała się magia wokół, nie? To jest widziałem też taki filmik, ktoś nakręcił siebie samego, jak gra na gitarze, chyba takiej klasycznej, na pudle. Nie wiem, czy mnie słychać.
0: Słychać cię oczywiście cały czas, Roberto.
1: Jesteś tutaj wybitnym słuchaczem, chyba może jedynym nawet dzisiaj.
0: Nie, no nie bądźmy aż tak.
1: I ta osoba nagrywała siebie w różnych latach nauki gry na tej klasycznej gitarze, jakiś klasyczny utwór na gitarę wykonując przykładowo 10 lat temu czy 12 lat temu. Zarejestrowane to na kamerze, no i poprawnie zagrane i tak dalej. Po 5 latach ten sam kawałek, ta sama osoba wykonuje zupełnie mimo wszystko inaczej. Jakby każda ta nuta zaczyna brzmieć.
0: Wiesz, jest ekspresja.
1: Po tych 12 latach, po tych 12 latach to jest coś niebywałego, jak wielka różnica jest pomiędzy tym przeskokiem w tych trzech fazach do tego wykonania w końcu po tych 12 latach, które jest już zupełnie wirtuozerskie, można tak powiedzieć, czy autorskie, że ktoś na tyle jakby zna ten kawałek, tyle go ma wyćwiczonego, tyle set czy tysięcy razy odtworzonego, wykonanego, że właściwie no potrafi wydobyć rzeczy, których jako ta młoda osoba, ale już nauczona gry, nie była w stanie znaleźć. No i tutaj no, wiesz, się, no, tu jest właśnie wielkie tak szapoba do trochę, naszych dziadków z Rolling Stonesów.
0: No tak, ale to trochę przypomina taki proces, nie wiem, jazda samochodem po raz kolejny, widzisz, jest tutaj świetnym przykładem na pewne zjawisko, gdzie wiesz, na początku jesteś tak skoncentrowany na technice jazdy, że wiesz, jakby nie mów do mnie, nie rozmawiaj ze mną, bo jadę samochodem teraz, a później wiesz, zobacz, wszyscy jadą normalnie, oglądając filmiki na telefonie i nie ma wypadków. No może nie ma ich aż tyle, co można by się spodziewać w takich okolicznościach, ale no tak to mniej więcej wygląda też chyba właśnie z muzyką, że w momencie, kiedy opanuje się warsztat, zaczyna się ekspresja i szczególnie właśnie w przypadku, kiedy jeden jakiś utwór wykonujesz na tyle często, że już znasz go na pamięć, możesz sobie pozwolić na różne wariacje, na właśnie, nie wiem, na przekazanie nim zupełnie czegoś innego, twojego na przykład nastroju dziś, że masz United States of Whatever, albo akurat nie. Okej, okay. No to taki, no wiesz, za tym 64 lata w zespole, to mówię o Rolling Stonesach znowu, to też mogą faktycznie sięgnąć po różne brzmienia ze swojej historii, można powiedzieć. Ale ciekawy jest ten trend. Tak mi się przypomniała płyta, ukazała się jakaś też chyba nowa płyta Foo Fighters, na której taki ogłaszają powrót do bardziej oryginalnego, ostrego brzmienia. Nie słyszałem tej płyty, nie mam jakoś, chociaż lubiłem kiedyś bardzo Foo Fighters, mam nawet chyba zestaw paru CD-ków z ich dorobku, ale jakoś tak ostatnio już mniej. Coś tam gra w radio, ale nie mam nawet chęci tak sięgnąć po tą płytę, żeby sprawdzić. Nie wiem jak to tak się odbywa u mnie z tymi artystami, że czasem, nie wiem, Pearl Jam jest też takim przykładem, słuchani do zdarcia, nie? I to też nie w czasach, kiedy w zasadzie byli świeżym zespołem, tylko już tutaj w Irlandii, pamiętam, miałem jakiś taki mocną jazdę na Pearl Jam. Całą dyskografię praktycznie też mam, no może nie całą, bo właśnie kilka płyt tam jednak nie wchodziło też. A dziś sięgam z rzadka po Pearl Jam na przykład. Ale zespół,
1: no,
0: który...
1: No tak bywa.
0: Zespół, który poleci za chwilkę, to też właśnie widzisz, też świeżynka. Płyta ukazała się dopiero co, bo na początku maja. I zespół... trudno powiedzieć, że zespół. To taki dwóch lata po scenie i jeden DJ. DJ w masce, DJ w kominiarce w zasadzie, czyli wiadomo o kogo chodzi, zespół Kneecap. Już od jakiegoś czasu tak orbitowali tutaj wokół audycji ze swoimi przebojami, no ale w końcu się trafiło, bo tak coś ostatnio zauważyłem, że właśnie taki trochę robak w uchu z tego utworu się zrobił, szczególnie z refrenu, bardzo prosty do przeliterowania wyraz, jednocześnie tytuł utworu Finian. Nie wiem, czy wiesz, co to Finian, Don Roberto?
1: Finian? Nie.
0: Ja też nie wiedziałem, widzisz, ale to oglądając jakieś różne chociażby seriale na temat rodziny Guinnessów, przykładowo, wyobraź sobie, tam stamtąd dowiedziałem się o istnieniu niejakich Fenian. Byli to po prostu tacy rewolucjoniści irlandzcy, którzy próbowali, wiesz, pierwsi tacy oryginalni, którzy próbowali obalić rządy brytyjskie w Irlandii. No i sam zespół Kneecap też w zasadzie taki rewolucyjny nastrój ze sobą niesie wciąż nadal, ponieważ no, nie brakuje chyba kontrowersji dookoła ich działalności. Od czego by tu zacząć w zasadzie? No zespół, którym się mówi irlandzki, ale tak naprawdę z Belfastu, czyli z północnej Irlandii. Niemniej irlandzki na tyle, że większość, w zasadzie chyba całość ich twórczości śpiewana jest w języku Gaelic, czyli w języku irlandzkim, oczywiście z jakimiś wstawkami po angielsku tu i tam, ale śpiewają w tak zwanym języku ojczystym, co myślę, no, musi być niezłą zadrą w brytyjskiej części Irlandii, a co za tym idzie, w samej Brytanii. No i mieli w swym dorobku takie numery, że ktoś tam zespół, zacznę może od historii, że zespół powstał w 2017 roku, czyli zupełnie niedawno. I w związku z tym, że był to właśnie młody zespół, gdzieś dochrapali się, czy próbowali się dochrapać jakiś dotacji z brytyjskiego Ministerstwa Kultury, który to wniosek został niejako odrzucony, a odwołali się na podstawie właśnie jakiejś dyskryminacji i tak dalej, w związku z czym niejako rząd brytyjski oficjalnie dokłada się do zespołu, którego twórczość opiewa niejako rewolucyjne i unionistyczne, można powiedzieć, nastroje w Irlandii Północnej.
1: No tak.
0: Znane kontrowersje związane z rzekomym popieraniem terrorystów z Palestyny. Odbyły się chyba jakieś dwa, jeśli nie trzy procesy sądowe w tej chwili z jednym z uczestników Mouchara. To on jest tym głównym podejrzanym, rzekomo gdzieś na jednym z koncertów wyciągnął flagę Hezbollah czy coś w tym stylu i chwalił jej dokonania. Ale no, póki co chodzi jako wolny człowiek po świecie. I tak właśnie troszeczkę szydzą sobie chyba z brytyjskiego rządu, będąc jednocześnie gwiazdami w Wielkiej Brytanii również, bo grani są przez radio BBC między innymi. Goście na wielu festiwalach w Wielkiej Brytanii również i no, wielkie gwiazdy festiwalowe w tym roku chyba też w Irlandii na festiwalu All Together Now, z tego co słyszałem, jeśli się nie mylę. Anyway, płyta w dorobku trzecia, płyta właśnie zatytułowana Finian, Finian, tak się literuje. Właśnie nie wiem, czy Sinn Féin na przykład to też nie jest jakiś, nie ma jakiegoś związku z tymi Fenianami. Anyway, temat do zbadania. A muzyka taka właśnie, myślę, że mocne echa jakichś słynnych brytyjskich rave'ów, o których kapitan wspomina czasem w naszej audycji. Pozdrawiamy kapitana. A poleci sobie teraz zespół Knee Cap w najnowszym singlu, z najnowszej płyty o tytule Finian. I tak też się nazywa kawałek. Knee Cap w Radiu Cenzura.

Kneecap i Finian w Radiu Cezura w audycji muzyczne DNA. To taka świeżynka. Świeżynka od, prosto od księcia. I tym samym ostatni utwór w dzisiejszej audycji. Dodam jeszcze tylko może ciekawostkę na temat samej nazwy zespołu. Kneecap. Skąd taka nazwa? Co oznacza słowo kneecap? Odwołuje się tutaj to do takiej praktyki praktykowanej przez członków IRY, czyli Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Jest to taki zabieg, który polega na po prostu strzale w kolano. Tak rozprawiano się z przeciwnikami politycznymi, tak rozprawiano się z różnymi drobnymi przestępcami. Po prostu strzałem w kolano. Dzięki temu w Belfaście istnieje jeden z najlepszych w Europie, jeśli nie na świecie, oddziałów chirurgicznych specjalizujących się w rekonstrukcji kolana. To takie, takie ciekawostki właśnie, no. Tak. Wielu właśnie widzisz, nieraz można w Dublinie jeszcze spotkać takich, w takich różnych podejrzanych dzielnicach.

0: I właśnie parę lat temu pierwszą informacją przyklejoną jakby do nas wynika było to, że właśnie rapują po irlandzku. W związku z czym, no nie wiem, no troszkę tak jakby trudno nam zgadnąć, o czym tam oni śpiewają, ale możemy się domyśleć. Śpiewają o kłopotach, o narkotykach, jak zwykle. Jak to w rapie.
1: Jak to wrapia.
0: No zobacz, nie było tak najgorzej. Nie musieliśmy się uciekać do bonus tracku w dzisiejszej audycji. Pora pomału zawijać ją w sreberko i ukłonić się miłemu słuchaczkowi, pozdrowić pana prezesa, pozdrowić cały zespół w zasadzie Radia Cenzura. Bo to dobry zespół. Zespół, dzięki któremu radio działa cały czas i dzięki któremu możemy sobie właśnie pozwolić w środowe wieczory na takie harce przy ognisku muzycznym. O! Możesz dodać coś od siebie, Roberta.
1: Tu bardzo, bardzo ładna tutaj przemowa. No ja też chciałem pozdrowić tylko, wiadomo, prezesa. I co jeszcze mogę dodać od siebie?
0: No ukłoń się ładnie.
1: No kłaniam się ładnie, najładniej jak tylko potrafię. Ładnie już nie umiem.
0: No faktycznie, no bardzo ładnie. Bardzo ładnie się kłaniasz. Ja również się dołączam do tego ukłonu.
1: No może...
0: w takiej...
1: Może nie najładniej...
0: Nie, no ładnie.
1: Tak uniżenie się kłaniam.
0: Z głowami do góry nogami podziękuję miłemu słuchaczkowi za gościnne uszko, za wysłuchanie nas dziś i za wszystkie przyszłe wysłuchania prawdopodobnie, bo będziemy się starali znów tu być w przyszłą środę. To wszystko od ciebie, Don Roberto?
1: Proszę?
0: To wszystko od ciebie?
1: Tak, ja życzę spokojnej nocy i spokojnego oczekiwania kiedykolwiek, cokolwiek, jakkolwiek, gdziekolwiek.
0: Pięknie. Dzięki Roberto za dzisiejszą listę, za pomoc w laboratorium.
1: Ja też dziękuję.
0: Bo to ciężka robota, wie pan. Ciężko tak samemu.
1: Dziękuję za zaprosz.
0: Ach, jak zwykle, proszę bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie. Miły słuchaczku, kolorowych snów.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

baby. Let's play. Let's play now.

0: Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.
1: Niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są uszczypliwości, pstryczki w nocy.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.
1: Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej i tych skrajnie z prawej. I ej, ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodrejpasz mentalny karcer.

0: Urwać im łeb jak modliszka.
1: A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapę.

to go dwóch każdego w końcu osaczy. Przyparci do ściany, stajemy się łatwym celem na wszelkie k***o. Chcę ruch, powiedz jak długo pociągniesz, zanim cię w domu bez klamek umieszczą. Koleżko, ten utwór jest dokładnie o tym, na co mam i nie mam wpływu. Chcę pozbyć się wszystkich toksyn i obieram własny azymut.

0: Bajcia!
1: Witam serdecznie. Na antenie Radia Cenzura chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

0: Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.
1: Dobrze się już znamy, wdychamy się do płuc. Mamy nastrój z porcelany i tak łatwo nam go stłuc. Za dobą doba mija,

0: Cenzura, przy mikrofonie Mariusz Majchrzak. Dziś chciałbym wam zaprezentować twórczość Leona Krześniaka, mianowicie jego nowy singiel Lustro z jego debiutanckiej płyty Słoneczna strona ulicy, która została wydana przez wytwórnię Kajax razem z premierą singla. Zapraszam do odsłuchania wywiadu, który przeprowadziłem z artystą.
1: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
0: Słyszymy się z okazji premiery twojego debiutanckiego albumu Słoneczna strona ulicy, który ukazał się 8 kwietnia. Jakie było pierwsze uczucie, które się w tobie pojawiło po tym, jak wypuściłeś go w świat?
2: No przede wszystkim, wiesz, to jest długoletnia praca, można powiedzieć, wiesz, jeśli chodzi o ten debiut, bo z piosenki na ten album myślę, że powstawały, wiesz, 3 lata gdzieś do kupy, więc to przede wszystkim no, była radość, ale też można powiedzieć pewnego rodzaju taka ulga, nie, kiedy się z czymś po prostu długo siedzi, no bo ze względu na to, że gdzieś tam jako, wiesz, producent czy wiele rzeczy się po prostu w międzyczasie, to robiłem trochę momentami, tak jakby, wiesz, 2 rzeczy naraz i no wspaniale jest, wiesz, pokazać coś po prostu w pełni po swojemu, nie? To jest naprawdę fajne uczucie.
0: Na płycie słuchać inspiracje takimi gatunkami jak indie pop, retro, soul i lata 70. Skąd ten kierunek?
2: To jest dosyć tożsame z tym, co ja przez lata słuchałem. Jakby ja od naprawdę wielu lat się interesuję taką muzyką, która ma jakieś takie znamiona retro, która, wiesz, jest w jakiś sposób, można powiedzieć, oparta na gitarze. No bo jestem, jakby moim pierwszym i ukochanym instrumentem była gitara elektryczna i dosyć szybko też jakby poznałem, że można na niej grać w bardzo różnorodny sposób, wiesz, że jest to instrument, który po prostu ma wiele kolorów i tak naprawdę jest niewyczerpanym takim źródłem do kompozycji i do robienia fajnych rzeczy. I trochę za tym tęskniłem. Wiadomo, że jakby muzyka rockowa od lat funkcjonuje na polskim rynku, ale taka, można powiedzieć, bardziej soulowa, retro, nasycona takim, wiesz, słońcem rodem z lat 70. Tego było zawsze mało i może takie przykłady, jak gdzieś tam jakaś, wiesz, jakieś płyty z, kurde, z lat 60. Wodecki miał taką płytę, którą potem Mitch & Mitch odkopał. Pamiętam, jak po prostu też się zakochałem w tym, że w ogóle coś takiego kiedyś się w Polsce wydarzyło. No to dla mnie po prostu jest naturalne, nie?
0: Mhm. Razem z płytą wypuściłeś singiel Lustro. I skąd wziął się pomysł na ten singiel? Czy był konkretny moment lub sytuacja, która zapoczątkowała ten utwór?
2: To jest, można to powiedzieć, taka piosenka środka. Rzeczywiście jest to, można jakby na skalę tego, powiedzmy, albumu, to jest to taki utwór, który gdzieś wspólnie z labelem po słuchaniu tego całego albumu, no wybieraliśmy taki utwór na focus track, który, powiedzmy, miałby też szansę zarówno na playlistach, też gdzieś tam, powiedzmy, że w stacjach radiowych, gdyby się udało. Jest to no tak w tym całym jakby zestawieniu tego retro, to jest tam rzeczywiście duży jakby aspekt takiego właśnie indie popu, nie? No popu, no chodzi o, że jest piosenka, która po prostu ma dosyć wyrazisty refren i no wydawało nam się też, że wkręcający, z tego co widzę, to gdzieś tam słuchacze i fani, wiesz, też to polubili i to było też, no tak jakby, no najbardziej naturalny wybór, wydaje mi się po prostu, na to, żeby to ta piosenka, wiesz, gdzieś ten album jakby no oflagowała, nie?
0: A czy ktoś z zewnątrz miał wpływ na ostateczny kształt tego utworu, czy to w pełni twoja wizja?
2: To jest w pełni moja wizja, natomiast takie ostatnie 5-10% takiej obróbki brzmienia i tej klarowności pomiędzy instrumentami i głębi w nagraniu, tym się zaopiekował Marcin Bors, który no od lat jest absolutnym topem, jeśli chodzi o mix i mastering. On tam, wiesz, wcześniej robił rzeczy z Hejem, z Mrozem. Mhm. Jakby to jest taki po prostu oldschoolowy gość, który starymi metodami pracuje i ja też właśnie chciałem, no jako że ja się nauczyłem produkcji, miksu i tych wszystkich fajnych rzeczy już można powiedzieć no, w czasach bardzo nowoczesnych, czyli głównie opierałem się pomimo jakby miłości do poprzednich dekad jednak na nowoczesnych narzędziach, a tutaj chciałem dać właśnie te ostatnie, tak jak mówię, 10% tego soundu po prostu komuś, kto rozumie też proces, jaki był dosłownie w tych latach 70. i 60., bo Marcin jest gościem, który jest po prostu otoczony szafami sprzętu z tamtych dekad i wie, o co w tym wszystkim chodzi, więc tak, no to taka wisienka na torcie, to było jego wykonanie.
0: Mhm. A czy lustro zmieniło coś w twoim postrzeganiu siebie jako artysty lub człowieka?
2: Nie, to myślę, że ja traktuję wydawanie muzyki w taki sposób, że jest to moja pasja, jest to moja zajawka, jest to moja radość życia. Natomiast jakby to, czy te piosenki, wiesz, trafiają tam, gdzieś zamierzyłem, czy cokolwiek się z nimi dzieje, tak naprawdę to gdzieś to mnie nie definiuje jako człowieka. Ja mam jakiś taki, powiedzmy, no, zdrowy dystans do tego. Oczywiście jest to dla mnie super ważne, ale też wiem, że na tyle jestem gdzieś tam płodnym artystycznie muzykiem, który po prostu tak naprawdę myśli już o kolejnych krokach. Jakby dla mnie głównym celem było wydanie tej płyty i gdzieś tam zapoczątkowanie szans na to, żeby po prostu mój management mógł zacząć organizować jakieś koncerty i festiwale letnie. No i to się udało, więc tak naprawdę, wiesz, te marzenia związane z pierwszym wydawnictwem są absolutnie spełnione, bo i będzie właśnie Męskie Granie, na festiwali, różne okazje. Tak naprawdę tam już mamy około 10 grań zaplanowanych na lato, a wiadomo, że jeszcze się będą pojawiać kolejne okazje. Także jak najbardziej do przodu.
0: A właśnie co do koncertów, gdzie będzie można cię zobaczyć i usłyszeć w najbliższym czasie?
2: W najbliższym czasie i to tak naprawdę za chwilę, to 8 maja wracam do Gdańska zagrać koncert w Radiu Gdańsk. To jest też taka impreza, można powiedzieć, na którą no, można się absolutnie zapisać, więc jeśli ktoś ma ochotę i jest z tamtych rejonów, to będzie taki bardzo no, elegancko urządzony koncert w bardzo dobrych warunkach, więc myślę, że fajna rzecz. I szczerze mówiąc, jakby chyba potem kolejny to będzie, bo tak jakby ten maj, powiedzmy, że jeszcze jest taki trochę rozgrzewkowy. Potem właśnie w czerwcu już ruszamy z tym Męskim Graniem. Co tam jeszcze było? To bym musiał, wiesz, się teraz na szybko gdzieś tam w kalendarz zagłębić. Natomiast myślę, że wszystko na social mediach moich, na Instagramie, Facebooku i tam, gdzie popadnie, TikToku również, to tam na pewno będzie informacja, nie?
0: Mhm. I na koniec chciałem zapytać, czy zawsze wiedziałeś, że chcesz wiązać swoją przyszłość z muzyką?
2: Od kiedy zacząłem grać na gitarze i że tak powiem, no zakochałem się w tym, czyli czas się po prostu zatrzymał i nie mogłem jakby żyć bez ćwiczenia na instrumencie i bez tworzenia muzyki, no to stosunkowo szybko ja się dowiedziałem, że to jest, że tak powiem, moja droga i pomimo tego, że gdzieś tam pochodzę z miasta, które nie ma jakichś takich tradycji muzycznych, ani też z rodziny, która nie ma tradycji muzycznych, to wydeptałem sobie tą ścieżkę. Także też tutaj chciałbym zaznaczyć, może jeśli ktoś będzie tego słuchał i ten wywiad do niego dotrze, to myślę, że po prostu taka determinacja i wiara naprawdę może wydeptać fajne rzeczy.
0: Mm-hmm. I jakbym mógł cię poprosić do zaproszenia do słuchania twojego singla Lustro w Radio Cenzura.
2: Cześć, z tej strony Leon Krześniak. Zachęcam wszystkich słuchaczy Radio Cenzura do posłuchania mojej najnowszej piosenki pod tytułem Lustro.
1: Radio Cenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu.

Witajcie, drodzy słuchacze Radio Cenzura. Przy mikrofonie Mariusz Majchrzak. Jak co tydzień w czwartki słuchacie audycji Rezonans. Dzisiaj zagram dla Was 5 różnych artystów. Każdy z nich jest z zagranicy. Jest to muzyka okołorokowa, niektóra mroczniejsza. Będą też łagodniejsze rytmy. Także zapraszam serdecznie i mam nadzieję, że coś Wam z tych piosenek się spodoba. Zaczniemy od zespołu Virgin Orchestra.

Audycja rozpoczęła się utworami Hit oraz Venus in Scorpio zespołu Virgin Orchestra, którego miałem możliwość zobaczyć na festiwalu Next Fest. Dla mnie był to najlepszy koncert dotychczas, jeżeli chodzi o festiwal Next Fest, jak i w ogóle, szczerze mówiąc, najlepszy w moim życiu i aż szkoda, że trwał tylko 30 minut, bo też takie jest założenie tego festiwalu. Zdecydowanie mam chrapkę na więcej, także bardzo często słucham ostatnio tego zespołu i chciałbym też zarazić moją miłością do tego rodzaju muzyki was, słuchaczy. Teraz zagram dla was dwie piosenki od zespołu Downward.

I były to piosenki Your Way oraz Get Some. Podążając śladem alternatywnej rockowej muzyki nieznanych, niezależnych artystów, może bardziej mało znanych niezależnych artystów, przedstawię Wam teraz zespół Trophy Wife i ich piosenki Kind of Girl I Am oraz So Hard.

I na koniec zespół numer 5, My Life is a Moth, utwory Days of Destruction i Maybe. Na tym kończę dzisiejszą audycję i do usłyszenia już za tydzień, jak zawsze o godzinie 17:00.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

0: Dzień dobry wieczór świecie. Kochani, z tej strony Zofia Bies, jak zawsze łączę się z wami z Belgii i dziś w audycji Rozmowy bez granic na antenie Radio Cenzura porozmawiamy o czymś, co dotyczy każdego z nas. Pokoju, wolności, o tym, jak łatwo można je stracić, jeśli nie jesteśmy uważni. Widzimy coraz więcej niepokoju, podziałów, a nawet absurdalnych decyzji. Jak choćby zamknięcie dworca centralnego w dniu, kiedy Polacy chcą świętować swoją niepodległość. O co w tym wszystkim chodzi? Czy naprawdę żyjemy w czasach, w których miłość do ojczyzny staje się podejrzana? Dziś moim gościem jest dr Lucyna Kulińska, historyk, politolog, kobieta odważna, która od lat mówi głośno o tym, o czym inni nawet nie chcą myśleć.
1: Witam serdecznie.
0: Tak, piszcie swoje pytania, bo dzięki temu szanse na to, że właśnie coraz więcej ludzi zacznie sobie zadawać pytania, może właśnie podczas dzisiejszej rozmowy padnie na nie odpowiedź. Dzień dobry, wieczór Pani Lucyno. Witam serdecznie.
1: Witam Panią redaktor, witam wszystkich Państwa w tych jesiennych anturażach, ale będziemy mówić o sprawach ważnych, jak mi się wydaje, dla nas wszystkich i okresie, który musimy przejść jak świnkę. Po prostu, aby wyjść po drugiej stronie z wiosną następnego roku i z przekonaniem, że nie ma żadnego determinizmu, że nie musimy robić to, co wielcy tego świata nam zaprogramowali.
0: Dokładnie tak. Przechodzimy Pani Lucyno do pytania. No pierwsze jak najbardziej na czasie. Skąd się wzięło Pani hasło, bo ostatnio oglądałam Pani różne wywiady właśnie. My nie chcemy wojny. Czy naprawdę czuje Pani, że Polska stoi dziś na niebezpiecznym zakręcie historii?
1: Wiele osób, które na poważnie zajmują się tymi problemami, twierdzi, że to już nie jest kwestia tego, czy Polacy zostaną wrzuceni w tą wojnę, tylko kiedy zostaną wrzuceni w tą wojnę. Ponieważ praca nad naszymi mózgami, nad mózgami Polaków, praca nad rozmontowywaniem naszego państwa, poprzedzona sprowadzeniem nam tutaj milionów przybyszy ze wschodu, których walka właśnie ma być realizowana poprzez to, że oni wypuszczają swoich młodych, a młodzi Polacy mają przyjść tam za nich walczyć i ginąć. To wszystko wskazuje, że plan w stosunku do Polski został już wdrożony. Proszę zauważyć, mamy na czele państwa człowieka, który jest wprost uznawany za agenta niemieckiego. Mamy drugiego pana, który kieruje naszymi sprawami zagranicznymi i tutaj już się mówi otwarcie, że reprezentuje on kilka co najmniej agentur, no ale brytyjską przede wszystkim, jako że jest obywatelem Wielkiej Brytanii. Do pomocy ma jeszcze cały sztab ludzi w swoim rządzie, których narodowości, proszę Państwa, często nawet trudno ustalić, no ale można powiedzieć, że większość z nich narodowości polskiej nie jest albo interesów polskich strzec nie będzie. Czyli państwo, które ma na czele, prawda, swoich władz, ludzi, którzy polskiej racji stanu to raczej nie będą tutaj reprezentować, ponieważ są w takim dysonansie poznawczym. No jeżeli ktoś ma dwie narodowości albo dwa obywatelstwa, no to zawsze się można zapytać, czy ich interesów on będzie bardziej pilnował. No przecież takich ludzi generalnie do władz nie powinno się brać, bo oni cały czas będą rozdarci pomiędzy, powiedzmy sobie, takim, wobec którego kraju mają mieć większe zobowiązania i na przykład skąd większe pieniądze i możliwości będą się pojawiały. Więc Polacy znaleźli się troszeczkę w sytuacji po prostu bez wyjścia, to znaczy bez wyjścia w tym rozumieniu, że jeżeli takich ludzi, którzy jednak raczej bardziej ich można określić jako renegatów albo ludzi, którzy o Polaków dbać nie będą, to będą się w ten sposób zachowywać. No proszę zauważyć, jak rozmontowuje się w tej chwili nasze państwo. rozmontowuje się je na przykład przez sądownictwo. Okazuje się, że zbrodniarzy, ludzi tak już ewidentnie popełnionych, znaczy chodzi tutaj, proszę Państwa, o morderców, o zabójców, człowieka, który zabił żonę, dwoje dzieci, prawda, Ukraińca, czy człowieka, który został skazany za pedofilię, uchyla się wyroki poważne przeciwko nim, po prostu dlatego, ponieważ sędziowie przez inną opcję polityczną wcześniej tam, że tak powiem, prowadzący te procesy, po prostu są kwestionowani przez nowe władze. Ktoś, kto postępuje w ten sposób wobec przestępstw tak okrutnych i tak strasznych, to powoduje, że rozprzężenie sądownictwa, dlatego że państwo się zaczyna rozłazić. Dochodzi do tego, że zapadają w stosunku do Ukraińców wyroki w ogóle śmieszne. Pani, która uprawiała terroryzm, wysłała bombę przez paczkomat, prawda, i jeszcze do tego miała jakieś straszne inne kontakty, dostaje karę grzywny, a człowiek, który wieszał polskie flagi w miejsce flag ukraińskich,
0: to powiedzieć.
1: Dostaje kilka lat, prawda?
0: Tak.
1: To się dzieje i to jest po prostu syndrom tego, że chce się w kraju zrobić bałagan. Po co ten bałagan jest potrzebny? Po co to skłócanie ludzi poprzez dwie główne partie, po co to jest robione? No po to, żeby kiedy przyjdą decyzje z zewnątrz, a będą je realizowali ci ludzie, którzy mają aktualnie władzę wykonawczą, no to oni podejmą za nas te decyzje, a my skupiając się na tych wszystkich, prawda, różnych nieprawidłowościach naszego życia, rosnących kosztach utrzymania i tak dalej, nie będziemy w stanie zareagować i po prostu od tej władzy ich pogonić, prawda, precz, bo tylko tutaj jest szansa, żeby jakiś program naprawczy w Polsce włączyć. Na dzień dzisiejszy odbywa się na naszych oczach destrukcja naszego państwa. Dzisiaj nadeszły informacje o tym, że de facto splajtowała nasza służba zdrowia, NSZ de facto jest w stanie bankructwa, przestał przyjmować pacjentów na operacje. No ale cóż, jeżeli system nasz, już kulejący, prawda, przez lata, ale przecież w sumie dobry, jak porównamy sobie to z wieloma krajami europejskimi, myśmy mieli całkiem przyzwoitą tą służbę zdrowia do pewnego czasu, no ale jeżeli się kilka milionów ludzi z obcego kraju wsadziło w ten system, zaczęły się wycieczki, zaczęły się operacje, a nawet wyjazdy do sanatoriów, proszę sobie wyobrazić, na koszt Polaków, no to wiadomo było, nie mówiąc już o rehabilitacjach różnych, prawda, że musiało się to tak skończyć, prawda?
0: I oczywiście za darmo to było, tak?
1: No tak, no niestety tak. Bo żeby to dotyczyło ludzi, którzy pracują. Ci, którzy pracują, wkładają do tego systemu, tak. Natomiast Polska, to znaczy władze w Polsce, pozwoliły na to, żeby pół Ukrainy się leczyło na koszt Polaków. No już taka rzecz.
0: I to już 3 lata.
1: Tak, i już 3 lata. I to jest po prostu jakiś jeden wielki skandal. Ktoś, kto postępuje w ten sposób, musi doprowadzić własne państwo do ruiny. No i musi za to, daj Boże, kiedyś odpowiedzieć sądownie i nie wiem, gdzieś tam siedzieć w kamieniołomach i żebyśmy nie musieli ich jeszcze utrzymywać. I muszą to wszystko odpracować, co Polakom zostało zabrane i do jakiej sytuacji zostaliśmy tragicznej doprowadzeni w tej chwili.
0: Pani Locyno, tutaj jeszcze co do tej wojny. Ostatnio słyszałam właśnie o podwójnym obywatelstwie i że ci ludzie, ci mężczyźni, którzy właśnie teraz no masowo przyjeżdżają do Polski, czy otrzymali te polskie obywatelstwa, oni będą w razie coś wyłączeni. Otóż w tym chodzi.
1: No pani redaktor, to każdy dzień przynosi nam po prostu tego typu kwiatki. No przecież dzisiaj przyszła do nas informacja o tym, że Ukraińcy, którym oddaliśmy taką ilość sprzętu, którym oddaliśmy tyle pieniędzy na to, żeby się zbroili, otwierają sklepiki z bronią, jeden w Berlinie, drugi w Kopenhadze. I będą po prostu handlować bronią, prawda? Za którą myśmy zapłacili, oni będą sobie
0: I
1: to
0: oddaliśmy za
1: sprzedawać.
0: darmo.
1: I to się no, oddaliśmy za darmo, ale jeszcze cały czas wyładowali tam pieniądze na zakup tego sprzętu, który oni teraz w sklepikach w Berlinie i w sklepikach w Hadze będą sprzedawać. Pytanie, komu będą sprzedawać? Jakimś kartelom narkotykowym, czy jakimś terrorystom, prawda? Przecież to jest, w ogóle jak się na to popatrzy z boku, szanowni państwo, panie redaktor, to jest jakiś obłęd. Oni chyba zakładają, że my jesteśmy bandą jakichś zupełnych, no, brzydko powiedzieć, no, ludzi z ilorazem inteligencji ameby, prawda? Ale ameby nie mają możliwości.
0: Pani doktor, ja przepraszam, że teraz na chwilkę przerwę. Oni wszyscy w mediach próbują zrobić z nas ameby, bo oni wiedzą, jaki polski naród jest mądry, zaradny i sprytny.
1: No wiedzą i dlatego po prostu przygotowują nie Ukraińców, których, jak wiemy, Zełenski wypuścił, młodych, prawda? Być może dając im jakieś tutaj zadanie spacyfikowania Polaków, z dogadaniem się nie wiadomo z kim. No niestety, nasze doświadczenia przedwojenne mówią, że Ukraińcy się tak naprawdę zawsze w Niemcach kochali i że zawsze tam znajdą sobie wsparcie. Niemcy mają tak samo zresztą jak i Ukraińcy pretensje terytorialne do naszego kraju. Ukraińcom jest mało, że zabrali no, 1/3, nawet więcej, prawie połowę Polski, to 4 wielkie województwa w czasie wojny i wyrżnęli tam mieszkających ludzi, a resztę wypędzili, no to dzisiaj sobie roszczą pretensje do 19 powiatów dzisiejszej Polski. Niemcy z jaką ogromną chęcią rozpadające się państwo polskie by przejęli. Zresztą część ludzi mieszkających na tych tak zwanych ziemiach zachodnich czy odzyskanych, jak kto chce, po prostu patrząc na rozkład państwa naszego, będzie być może, a związana już poprzez pracę, czasem rodzinne kontakty z Niemcami, być może dojdzie do wniosku, i o to tutaj może też chodzi, że to lepiej będzie pod tym Niemcem, nie? Bo Niemiec jest poważne państwo, Niemiec lepiej płaci, Niemiec da lepiej zarobić, prawda? No, ta akcja jest prowadzona od lat. Nie bez powodu w takim Wrocławiu było kilkaset różnych placówek niemieckich, prawda, kulturalnych, innych. Jak to przerobiono? Potem przyjęcie tej masy Ukraińców tam, prawda, że dzisiaj to miasto de facto to jest takie narodowościowo już dyferentne, prawda? Nie wiadomo, co by tam. Teraz będziemy mieć próbę fraj w czasie tego marszu, który tam we Wrocławiu jednak, bo ja namawiam wszystkich, żeby przyjechali do Warszawy, kto żyje i kto może, co najmniej po dwie flagi brać, żeby pokazać, tak jak w Budapeszcie, czy gdzieś protest zrobić przeciwko wojnie. Natomiast wiem, że Wrocław przygotowuje, pan Robert Piskorski, jego koledzy z takiej organizacji, która stowarzyszenia, że wzięło sobie na hasło Polak w Polsce gospodarzem, no oni tam wyjątkowo w trudnych warunkach działają, no więc już zaczęto nad nimi tam pracować, już im tam nie wiadomo, Niemcy, Ukraińcy, kto, jakie siły podłożyły, jakiś tam lewy plakat, nad którym już się wszystkie soroszowskie, prawda, ścierwomedia, prawda, tam trzęsą, że to jest, prawda, jakieś tam, no takie, tak jak kiedyś układanie z wafelków, prawda, z swastyki, które zostało sfilmowane, prawda, i to Gazecie Wyborczej i to TVN-owi, prawda, no strasznie to przeszkadzało, że tamci, którym zapłacono prawdopodobnie jakiś dwóch, trzech gości układało tą swastykę z tych wafelków, ale to, że do Polski przyjeżdżają wytatuowani w swastyki Ukraińcy, to, że przywozą flagi, prawda, mało tego, ostatnio jeden z pododdziałów...
0: To jest ten banderyzm, tak? Ale może nie wszyscy wiedzą właśnie, o co chodzi z tym banderyzmem, o co chodzi z tym wołaniem i właśnie z tym, co się stało. Jakby pani mogła tak chociaż...
1: Tego się nie da pobieżnie, natomiast ja państwa odsyłam do moich wykładów na ten temat, tak, które znajdą państwo i na YouTubie i wpiszą państwo moje nazwisko, wpiszą zbrodnia wołyńska, tam tak sobie możecie obejrzeć. Nawet miałam taki dłuższy na ten temat wykład też u pana Podstaw, wykład, no, takie rozmowę u pana Podstawki 2 lata temu. Także na pewno znajdziecie Państwo tam informacje i wyłożenie, o co tutaj chodzi. Dzisiaj musimy powiedzieć jedno. Ukraina jest krajem na

Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.

W pewnym kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie.

na te spotkania i tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.